98 i 8

0: Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
2: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
3: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
4: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
3: Karol Karski z PiS-u do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
5: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
6: El Radio na pogodę.
1: Dziś przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć, ale przelotny deszcz możliwy tylko na zachodzie. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 26 w centrum, do 28 na południu.
0: To jest El Radio. El Radio.
6: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Zurychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
2: Tu mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
1: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
3: El Radio na pogodę.
1: Parasole przydadzą się dziś tylko na zachodzie i miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo może się chmurzyć. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 27 na Śląsku.
3: El Radio.
4: El Radio.

0: Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się piąta edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
2: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
3: Skoli mnie przyciąga?
2: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
1: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
4: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
1: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
5: El Radio na pogodę.
1: Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku. Parasole przydadzą się tylko na zachodzie i wybrzeżu, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
5: To jest El Radio.

0: Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman. W Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton, zamknięta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka, zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
2: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
1: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, która od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
3: Jest to wszystko kolorowe, ma ciekawić, ma pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na czwarte klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
1: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w czwartej klasie szkoły podstawowej.
4: El Radio na pogodę.
1: Dziś przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie i miejscami na północy więcej chmur i tam przelotny deszcz. A na termometrach od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 27 na Śląsku.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 98 FM.
5: 98 FM.
4: 98 FM.

0: To jest L Radio
1: na 90 i 8 FM.
2: Może mam wszystko, a może...

0: El Radio.
1: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
2: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
1: Z kolei Karol Karski z PiSu problemu w spotkaniu nie widzi.
3: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
1: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
4: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
1: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
5: El Radio na pogodę.
1: W całym kraju dziś przyjemnie ciepło, od 23 stopni na Podlasiu, 24 na Mazowszu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku. Do tego w większości regionów słonecznie, tylko na zachodzie i północy nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
5: El Radio.
0: El Radio. El Radio. 98 FM.
5: 98 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
1: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. A to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po 2 latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują koleje śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
3: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska-Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory-Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
1: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
4: El Radio na pogodę.
1: W większości regionów słonecznie, tylko na zachodzie i północy niebo będzie przejściowo się chmurzyć i tam przelotnie popada deszcz. A na termometrach od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku i Podkarpaciu.
0: To jest El Radio na 98 FM.

0: jest L Radio na 98 FM.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: To jest El Radio. El
1: Radio. Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy to po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
2: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
1: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł. 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów. Część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
1: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
4: El Radio na pogodę.
1: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy tylko na północy i zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku i Podkarpaciu.
4: El Radio.
0: El Radio. El Radio. 98 FM.
4: 98 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Grzecznie już było, politycy do tablicy, gdzie są godne płace, politycy dotrzymajcie słowa. To hasła jutrzejszego ogólnopolskiego protestu nauczycieli w Warszawie. Będą domagać się m.in. podwyżek. Jutrzejszy protest przed kancelarią premiera w przeddzień nowego roku szkolnego organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Demonstracja rusza o 11. Na polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu na Ukrainie zostały dziś pochowane szczątki kolejnych 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. To głównie kobiety i dzieci. Rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej chodzi przede wszystkim o godny pochówek ich bliskich, mówi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani na Wołyniu.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
1: W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska czy były premier Mateusz Morawiecki. W środę rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie. Ale szanse na odrzucenie weta są nikłe, bo koalicja rządząca nie ma wystarczającej liczby głosów, a PiS i Konfederacja twierdzą, że rządowa ustawa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta.
3: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
1: Mówi Michał Wawer z Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z KO komentuje to tak.
4: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
1: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. I na koniec sport. Dziś rusza wielkoszlemowy US Open. Z Polaków na kort wyjdzie dziś tylko Kamil Majchrzak. Zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. W 2 kolejnych dniach na turnieju wystąpi 5 biało-czerwonych. Wśród nich Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
5: El Radio na pogodę.
1: Wieczór i noc deszczowe już tylko na wybrzeżu, ale ciepłe od 14 do 16 stopni. Jutro ciepłej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 23 stopni na Opolszczyźnie, przez 26 na Mazowszu, do 29 na Podkarpaciu, ale w całym kraju może przelotnie padać, choć chwil za słońcem też nie zabraknie.
0: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
1: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
3: 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
1: Nie wszystkie bociany przeżywają podróż. Wiadomo, że spośród 28 ptaków, którym zamontowano nadajniki, przetrwało dotąd 20. 7 goli w Częstochowie. Raków przegrał z Jagiellonią Białystok aż 2-5. Gospodarze zanotowali fatalny początek sezonu. Przegrali wszystkie ligowe mecze. Niepewna wydaje się posada trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia z kolei awansowała na 4. miejsce, ma jeszcze 2 zaległe mecze.
5: Radio na pogodę.
1: Noc będzie bardzo ciepła i pogodna, z temperaturą od 13 do 16 stopni. A jutro, w ostatni dzień wakacji, pogoda nam trochę zapłacze. Deszczowo w całym kraju, możliwe też burze, zwłaszcza na zachodzie Polski. A temperatura od 22 do 30 stopni. Najgoręcej na Podkarpaciu.
5: El Radio. W Łodzi. Na 98 FM.

0: Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób nie żyje po katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem niedaleko północy wybrzeży Cypru. To ostatni bilans ofiar. Statek wypłynął z portu Kirenia, kierował się do Turcji. Nie ma jak dotąd informacji o tym, by statkiem płynęli polscy obywatele, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasze placówki z Turcji i z Cypru w tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
1: Prom wywrócił się do góry dnem, na pokładzie uwięzione zostały 23 osoby. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł w hali magazynowej przy Kasprowicza w Lublinie. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ciemny dym widać z wielu kilometrów. Jutro protest nauczycieli. Decyzję podjął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Będą demonstrować przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac. Nauczyciele walczą o swoją autonomię, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
3: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
1: Protest zacznie się o 11:00. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działają rządowe limity cen. Benzyna kosztuje 6,64 maksymalnie, a olej napędowy 7,31 zł. W przyszłym tygodniu ceny mogą wzrosnąć nawet o około złotówkę. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Ergo Arenie z mistrzami świata i Europy Niemcami 94-96 po dogrywce. To spotkanie eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata. Jak dotąd Polacy radzili sobie świetnie. To dopiero pierwsza porażka w 8 meczu.
4: El Radio na pogodę.
1: Jutro miejscami znowu upały. Na południowym wschodzie temperatura 30 stopni, za to na północy i zachodzie bliżej 20. W wielu regionach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, a także porywisty wiatr. Poranek jeszcze powinien być spokojny, ale w ciągu dnia pogoda będzie się psuć.
0: To jest El Radio na 98 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrówkach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
1: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek. Kilkuset ofiar nadal nie udało się odnaleźć. Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji, poinformował o tym portal Axios. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez CIA. Naukowcy biorą na tapet zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi wpływa na zdrowie ratowników. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego zbadają próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Celem jest wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków częściej niż wreszcie społeczeństwa występują niektóre nowotwory. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. Tak Poznań uczcił Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z serialu Na Wspólnej i przede wszystkim z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
3: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
1: Na Placu Kolegiackim w Poznaniu można było zobaczyć zabytkowe taksówki. Historia poznańskiego taksi sięga ponad 120 lat. Były reprezentant Polski Karol Linetti został zawodnikiem Śląska Wrocław. 31-letni pomocnik przeszedł do Wrocławia z tureckiego Kocaelispor'u. Dla reprezentacji zagrał 47 meczów, ostatni 3 lata temu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, mogą wystąpić burze i grad. Temperatura od 22 stopni na północy, 26 w centrum, do nawet 30 na Podkarpaciu. Uważajmy też na wiatr, w czasie burz oczywiście porywisty.
4: To jest L Radio.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Liczę, że mogę się w tobie schować, wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.